Prawo Jehowa, mają mnie się zojako. Leuba Twojego kupno, a kakam to koro. No matter what the enemy is doing to me, a strong tower. That is, that I trust that I know.